Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

part of my life.

decorating.

don't love you anymore.

presently

end in filth and mud. I want our history to end like the movie

Thank you.

2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Israel Keys. Israel Keys różnił się od innych seryjnych morderców. Najpierw był ich fanem. Keys jako nastolatek był sadystyczny, uwielbiał seryjnych morderców takich jak Charles Manson i Jeffrey Dahmer. W wieku 18 lat bez wahania przyznał się, że mógłby polować na wszystko, co żyje. Israel Keys nie wybierał konkretnego typu ofiar, po prostu łapał je na szlakach turystycznych, kierując się najważniejszą dla siebie zasadą – nigdy nie zabijaj na swoim terenie. Aby zawsze być przygotowanym, w pobliżu szlaków turystycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych zakopywał tak zwane zestawy do zabijania. Były to wszystkie narzędzia, których potrzebowałby zabijać. W latach 2001-2012 zabił co najmniej 11 osób. Został złapany, ponieważ złamał własną zasadę. Ostatnia ofiara pochodziła z jego okolicy. Policja w końcu go złapała, bo użył swojej karty kredytowej.

Paris.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają w samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej. Później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki, poranny Zew. 21 września dzisiaj mamy. To pierwszy dzień w jesieni chyba. Albo ostatni lata. Pierwszy dzień jesieni. No nie wiem. 264 dzień w tym roku. Do końca pozostaje 101 dni. A imieniny obchodzą Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Eusebiusz, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, Konon, Marek, Mateusz, Maura, Melecjusz, Melisa, Pacyfik i Pamfil. Ja poznałem jednego Pacyfika. Studiował na ESP w Krakowie. Może kiedyś o nim będzie głośno. Pacyfik, nie wiem jak się nazywał. Na świecie, w Armenii, w Belize i na Malcie obchodzą Święto Niepodległości. Nie wiedziałem, co wybrać. Wybrałem hymn Malty i słuchamy go teraz.

No i przechodzimy teraz do rzeczy poważnych. Co się wydarzyło w Polsce i na świecie? No i bardzo mało. Totalny nieurodzaj. W Polsce 21 września w roku 1924 Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie. Wieść niesie, że Przedwiośnie miało być laureatem Nobla. Miała ta książka dostać Nobla, ale niestety Niemcy to zablokowali, dlatego że Żeromski coś był antyniemiecki. No i tutaj nakręcam spiralę nienawiści, co nie? Nie nakręcam, po prostu tak było. Chłopi zostali wtedy laureatem. W roku 1980 po 31-letniej przerwie Polskie Radio przeprowadziło transmisję Mszy Świętej. Pytanie, po co? I ja wiem, że ponoć to dominująca religia, no ale to dajmy szansę innym. Przeprowadzajcie transmisję ze wszystkich obowiązujących w tym kraju wyznań. W roku 1937 została wydana powieść Tolkiena Hobbit, czyli Tam i z powrotem. A na świecie w roku 1721 car Piotr I Wielki wydał dekret o utworzeniu portu wojskowego w Petersburgu, czyli to początek tego miasta właściwie. W roku 1933 w Berlinie rozpoczął się proces oskarżonych o podpalenie Reichstagu. Mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pokoju, mamy Dzień Służby Celnej, mamy Światowy Dzień Choroby Alzheimera, mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, mamy Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, o Jezu, i mamy Dzień Kapsla. Dzień Kapsla został ustanowiony dla podkreślenia roli butelkowego kapsla w kulturze. Dla mnie kapsel to przede wszystkim kojarzy się z tak zwanymi kolażami. Tłukło się w to całymi dniami. Rysował trasy na asfalcie i wygrywało małe wyścigi pokoju. Trzy utwory przed nami. Pudelsi, Msza 4. Potem Three Wise Monkeys i utwór Reichstag Fire. I na koniec Water Maze w utworze Cup.

Poranny zew Władysław Bałtycki, 21 września. Owego dnia w 1954 roku w Chesterfield w Wielkiej Brytanii urodził się Phil Filthy Animal Taylor, były perkusista grupy Motorhead. Zmarł w listopadzie 2015 roku. W 1966 roku w Wiedniu w Austrii urodził się Bill Lipp, właściwie Wilhelm Anton Lipp. Austriacko-kanadyjski muzyk elektroniczny, były członek Skinny Puppy, założyciel kanadyjskiego industrialno-IBM-owskiego bandu Frontline Assembly oraz elektronicznego Delirium. W 1999 roku wydano The Fragile, trzeci studyjny album amerykańskiego industrialno-rockowego zespołu Nine Inch Nails. Album został wyprodukowany przez frontmana zespołu Trenta Reznora i długoletniego współpracownika Alana Muldera. A w roku 2004 postpunkowy zespół Green Day wydał swoją siódmą studyjną płytę American Idiot. Do kwietnia 2006 roku sprzedano w Stanach Zjednoczonych 5,5 miliona tej płyty. No to do dzisiaj to chyba będzie, nie wiem, z 20 milionów. Chociaż sprzedaż troszeczkę wyhamowała. Cztery utwory przed nami. One More Fucking Time i Motorhead. Mind Phaser i Frontline Assembly. Potem Nine Inch Nails i Where's Everybody. A na koniec Green Day w utworze American Idiot.

No i przechodzimy do dalszych sytuacji. W roku 1947, 21 września, w Fukuoka w Japonii urodził się Tetsu Yamauchi. W latach 72-73 basista grupy Free. Zastąpił w niej Andy Fraziera. Zmarł w grudniu 2025 roku. W 1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen, poeta i pisarz, kompozytor i aktor, tu mam napisane amerykański, ale on nie był amerykańskim twórcą, to Kanadyjczyk. Najwybitniejszy obok Boba Dylana poeta rocka, tworzący w stylu piosenki autorskiej o odmianie folkorockowej. Zmarł w Los Angeles, Kalifornii w listopadzie 2016 roku. W 1932 roku w miejscowości Flint w stanie Michigan urodził się Don Preston. Gitarzysta, klawiszowiec i wokalista, w latach 65-70 grał w grupie Mothers of Invention Franka Zappy. Współpracował również m.in. z Joe Cockerem, Freddie Kingiem i Leonem Russellem. I wszystkich przeżył. No. A w roku 1993 ukazał się trzeci i ostatni studyjny album amerykańskiej grupy Nirvana. Chyba najlepszy moim zdaniem z tych wszystkich rzeczy, które Nirvana wydała. Album nazywa się In Utero. Cztery utwory przed nami. Walk in My Shadow, grupa Free, potem Happens to the Heart i Leonard Cohen, I'm the Slime, Mothers of Invention i na koniec Scentless Apprentice i Nirvana.

Poranny zew, Władysław Bałtycki, 21 września. W roku 2011, po 31 latach działalności, rozwiązała się amerykańska grupa rockowa R.E.M. W roku 1942 urodził się U-Roy, jamański muzyk reggae, zmarł w roku 2021. W roku 1972 urodził się Liam Gallagher, brytyjski wokalista, członek zespołu Oasis. I słuchamy trzech utworów: Losing My Religion, grupa R.E.M., Natty Rebel, U-Roy i na koniec Stand By Me, Oasis.

Dobrnąłem do końca dzisiejszego programu. Strasznie ten poniedziałek ciężko się rozpoczyna. Dwie daty jeszcze mamy. 21 września w 1972 roku urodził się David Silveria, perkusista amerykańskiego new metalowego zespołu Korn, a w 1968 roku urodził się John Brooks, perkusista angielskiego niezależnego zespołu rockowego The Charlatans. I dwa utwory sygnowane przez te dwa zespoły, na początek Blind i grupa Korn, a potem The Only One I Know i The Charlatans. Żegnam się z wami, do usłyszenia, do jutra, to był poranny zew, a ja nazywam się Władysław Bałtycki. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Getto Cadman, USA. Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey nad rzeką Delaware, tuż na wschód od Filadelfii. Zaliczane do obszaru metropolitalnego Filadelfia, Cadman, Wellington. W 2000 roku liczyło prawie 80 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbiedniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. W 2008 roku Cadman odnotowało najwyższy wskaźnik przestępczości w kraju. 2333 znaczących przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to 455 na 100 tysięcy. W mieście rozwinął się przemysł stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny oraz elektroniczny. Jednak mimo to 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa i ogromnym problemem jest bezdomność. Przez lata do miasta przylgnęła łatka najbiedniejszego i najniebezpieczniejszego miasta w USA. 4. Utqiagvik, Alaska. 2 miesiące ciemności. To najdalej na północ wysunięte miasto USA, położone na północnym wybrzeżu Alaski, będące stolicą dystryktu North Slope. Miasto umiejscowione jest 15 km od przylądka Barrow, czyli północnego skrajnego punktu Alaski i całych Stanów Zjednoczonych. Miasto położone jest na północ od północnego koła podbiegunowego nad Morzem Beringa, które jest przez większą część roku zamarznięte. Od kontynentu oddzielone jest górami Brooksa, co powoduje, iż klimat w tym mieście jest ekstremalnie zimny i suchy. Zimami, które trwają tutaj kilka miesięcy, temperatura spada drastycznie poniżej zera, a mocny północny wiatr wzmaga dodatkowo poczucie zimna. Lata są chłodne i suche. W 2004 roku populacja miasta wynosiła zaledwie 4680 mieszkańców. Jednak największym uniedogodnieniem w mieście jest noc polarna. Miasto jest spowite całkowitą ciemnością przez 65 dni w roku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Firmy, takie jak na przykład ta HelloFresh zajmująca się dietą pudełkową, które bez problemu pozwalają Wam zapisać się za pośrednictwem internetu, ale kiedy chcecie się wypisać, musicie już do nich dzwonić albo co gorsza wysyłać wypowiedzenie umowy tradycyjną pocztą. Wszystko byle jak najbardziej Was zniechęcić. Oni doskonale wiedzą, że wiele osób jest na tyle nieśmiałych lub leniwych, że już prędzej woli dalej opłacać abonament niż wykonać telefon i upraszać się o rezygnację.

zaczyna się dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W roku 2006 we wsi Lisowice na Śląsku odkryto szczątki wielkiego zwierzęcia niebędącego dinozaurem. Zwierzęcia sprzed 200 milionów lat, o istnieniu którego nikt wcześniej nie wiedział. Odkrycie rzuciło nowe światło na historię epoki pierwszych dinozaurów. Dicynodonty, do których zaliczane jest odkryte zwierzę, należały do pierwszych kręgowców, które z powodzeniem żywiły się niemal wyłącznie roślinami. Od środkowego permu do początków późnego triasu dicynodonty były jedną z najbardziej zróżnicowanych grup gadów ssakokształtnych. Przedstawiciele tej grupy prehistorycznych kręgowców ewoluowali w różnych kierunkach. Niektóre dicynodonty wiodły życie podziemne jak współczesne krety, inne żyły na drzewach, a jeszcze inne osiągały rozmiary porównywalne ze współczesnymi hipopotamami. Okaz znaleziony na Śląsku wyglądem przypominał krzyżówkę żaby oraz nosorożca. Ciekawostką jest fakt, że z racji tego, że odkrycie było przełomowe, nazwa zwierzęcia Lisowicia Bojani pochodzi od nazwy miejscowości Lisowice, na terenie której dokonano odkrycia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program najlepsze, najbardziej najkultowsze polskie płyty według Bałtyckiego. Kim Nowak i płyta o takim samym tytule, rok 2010. To debiutancki album studyjny polskiej grupy rockowej, właśnie Kim Nowak. Wydawnictwo ukazało się nakładem wytwórni muzycznej Universal Music Polska. Płyta dotarła do 8 miejsca listy Oliz w Polsce. W ramach promocji do utworu Szczur został zrealizowany teledysk w reżyserii Tomasza Nalewajka. Nagrania po raz pierwszy zostały zaprezentowane podczas debiutu scenicznego formacji w maju 2010 roku w krakowskim klubie Łódź Kaliska. Album spotkał się z niejednoznacznym przyjęciem ze strony krytyków muzycznych. Redaktor serwisu Aktywist Andrzej Cała przyznał płycie 4 punkty. Cała zaznaczył nawiązania do stylistyki bluesowej oraz emocjonalny wyraz kompozycji. Dziennikarz serwisu cgm.pl Zbigniew Zegler zwrócił uwagę na nawiązania do twórczości takich formacji jak Rage Against the Machine, Lynyrd Skynyrd, Queens of the Stone Age, Cream i The Yardbirds. Ponadto Zegler napisał: cieszy, że doczekaliśmy projektu, który wreszcie będzie mógł rozgrzewać publiczność przed ewentualnymi koncertami The Dead Weather, Queens of the Stone Age albo The Raconteurs w Polsce. Szkoda tylko, że na podobne wsparcie mediów i wytwórni, jakie ma trio braci Waglewskich, nie mogą liczyć ekipy, które przez lata wypracowały już na bazie zagranicznych wzorców swój styl, jak chociażby The Black Tapes czy Phonebox. Tak czy inaczej, Kim Nowak liberalnym fanom wymienianych powyżej zagranicznych twórców sprawi radość. Purystom, którzy muszą słuchać oryginałów, nie. Oto twórcy: Piotr Emade Waglewski, perkusja, miksowanie, chórki, Bartosz Fisz Waglewski, bas, śpiew, Michał Sobolewski, gitara, chórki. Goście: Mariusz Obijalski, SQ Bass, Iza Kowalewska, Jacek Gawłowski i Dawid Ryski. No to posłuchajmy. Kim Nowak, rok 2010, płyta Kim Nowak.

ogromny upał, żar, to niemożliwe, to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej, suchej twarzy. A słońce pali, pali, jakby ziemia miała zaraz pęknąć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem gorzką

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze siedzi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarła anioł stróż, dziś umarła anioł stróż, dziś umarła anioł stróż.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska, jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

wszędzie jaki bal. Fleta, fleta przyjdzie z żoną, piękna Miki, Henio Kat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić. Materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą. O, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto, będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym, będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki i program Polskie Jazzy. Dziś zapraszam na wieczór z płytą Talking Guitar. Płyta wydana w 1984 roku, a nagrał ją Jarosław Śmietana. To pierwszy album firmowany nazwiskiem artysty. Znajduje się na nim 10 oryginalnych kompozycji autorstwa Jarosława Śmietany w wykonaniu doskonałych muzyków takich jak Wojciech Grobosz, Antoni Dębski, Jacek Pelc, Jerzy Bartz, Henryk Miśkiewicz i Zbigniew Jaremko. Henryk Majewski, Robert Majewski, Roman Syrek i Jan Bajtel. Płyta ta pierwotnie wydana została na longplayu w roku 1984. Album rozpoczyna jedno z najpopularniejszych nagrań Śmietany z połowy lat 80. Bieganie po Manhattanie. Płyta do dziś jest jedną z obowiązkowych pozycji w kolekcji prawdziwego fana jazzu. Przejdźmy do utworów, jakie się znajdują. Bieganie po Manhattanie, Alicia, Tabasco Song, Podróżując we śnie, Trzech panów w łódce, Samba Carrera, Papierek lakmusowy, Od siedmiu wzwyż, Polowanie na robaczka i Samochody w pokrowcach. Jarosław Śmietana, Talking Guitar, rok 1984.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić. Materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

Pamiętam wtedy Adama, posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok. Szedł w tę mroczną przestrzeń. Słyszałem na posadce jego krok.

oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg pryczy. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

słabym świetle kaganka twarz miał jakby ulaną z zielonego wosku. Wielkie oczy przerażone.

stały się za ciasne. Nie ma gdzie postawić

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Egipskie koty. W starożytnym Egipcie koty były otaczane wyjątkowym szacunkiem. Za zabicie kota groziła nawet kara śmierci. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o bitwie pod Peluzium, w trakcie której perski król rozkazał ustawić dziesiątki kotów w pierwszym szeregu swej armii. Egipscy łucznicy odmówili ataku, nie chcąc zranić zwierząt, co zapewniło mu zwycięstwo. W trakcie znalezisk archeologicznych na terenie Egiptu często odnajdywane są kocie mumie. Niestety, te znaleziska zamiast o szacunku mówią wiele o pazerności człowieka. Portal Wielka Historia przytacza fragment książki Historia kotów autorstwa Madeline Swan. Dowiemy się z niego, że koty rozmnażano i trzymano w nieludzkich warunkach jedynie po to, by je zabić, zabalsamować i sprzedać pielgrzymom jako dary dla bogów. Nie cieszyły się...
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
3: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bajera i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The White Stripes. The White Stripes to zespół rockowy z Detroit w Stanach Zjednoczonych. Byli jednymi z najsłynniejszych przedstawicieli rocka garażowego. Gitarzysta i wokalista Jack White oraz perkusistka i okazjonalna wokalistka Meg White udawali rodzeństwo, ale byli małżeństwem od września 1996 roku do marca roku 2000. We wcześniejszych projektach muzycznych Jack White grał na perkusji, a dopiero później przeszedł na gitarę. Pierwszym zespołem, w którym grał na gitarze, był Two Parts Resign. Po odejściu Dominika Suschetti z trzyosobowego zespołu pozostali tylko Jack White i Brian Muldoon. Grali jako duet od końca 93 do 96 roku, grając tylko na gitarze i perkus. Kiedy Muldoon również stracił zainteresowanie zespołem, Meg White zaczęła uczyć się gry na perkusji. Kiedy zaczęła ze mną grać na perkusji, poczułem się wyzwolony i odświeżony. Było w tym coś, co mnie otworzyło. Tak powiedział Jack White. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 2007, Ice Key Thump. Oto utwory zawarte na tej płycie. Ice Key Thump, You Don't Know What Love Is, You Just Do As You Told, 300 Mil Per Hour Torrental Blues, Conquest, Bone Broke, Prickly Torn But Sweetly Worn, St. Andrew, This Bottle Is In Air, Little Cream Soda, Rag and Bone, I'm Slowly Turning Into You, A Matter For Me, Love For You, Catch Hell Blues i na koniec Effect and Cause. I to tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro o stałej porze. Mówił Mateusz Bajera.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

Formalizing,

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

A ty powiedz mi, co przyśniło się ci dziś w nocy? Czego doświadczyłeś podczas stania w poziomie? Oczy zamknięte, ciało zwiotczałe, myśli uwolnione, zmieniają się w sny. A tu i tam ja i ty, a w nich właśnie my.

Biegamy po łąkach, wspinamy się wysoko w góry, błądzimy w lesie, odkrywamy struktury, bo to właśnie jest sen.

już ciebie gdzieś widziałem. I nie chcę tego brać. Przecież śpię, a tu wszystko może stać się. Proszę cię, uśmiechnij się, to tylko sen.

0: coraz częściej się to zdarza. Rzadko kiedy nie ma miejsca. Coraz częściej się to zdarza.
1: I spierdalam.
0: Coraz rzadziej nie ma miejsca.
1: I spierdalam.

zmienili się, lecz w co? Chciałbym lub nie. I na pewno nie powiem o tym, że nie zmienię się.

i by się coś wydarzyło, bo... No bo... Właśnie kto? Da, właśnie.

lecz nie mam do kogo. A nie chcę za to bulić i nie chcę kupować. Nie chcę płacić za bezczucie. Nie chcę płacić, chcę uciec.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwą.

nasze wizje, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie. Nasze to niebo bardzo tanie, panie, tanie, panie. Zostaw nas wreszcie i pozwól

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Wasza siostra Peggy to też tylko bajka. Próbuje pan zasugerować, że Peggy z martwych wstała jako Gerda i że Hel również została powołana do życia?
3: Chce pani poznać moją poważną opinię?
2: Oczywiście, że chcę poznać pańską poważną opinię.
3: Moim zdaniem wszystko to jest niemożliwe i nie ma prawa się wydarzyć. A jednak się dzieje.
1: Elizabeth wstała, podeszła do okna i wyjrzała na zaśnieżone podwórko.
3: Czarny labrador stał przy zamarzniętym baseniku dla ptaków, obserwując ją bardzo ciemnymi, prawie granatowymi oczyma.
2: Jak możemy sprawić, żeby znalazła wieczny odpoczynek? Zapytała.
3: Nie wiem, odparł Miles. Jestem tylko pisarzem. Jestem psychologiem, facetem, który liznął trochę tego i tamtego.
2: Muszę pomóc jej znaleźć wieczny odpoczynek. Jeśli tego nie zrobię, nigdy nie przestanie nas prześladować.
3: Miles zrobił minę, która oznaczała, cóż mogę poradzić. Powiedziałem wam wszystko, co wiem.
2: Może powinnaś przenieść się do Kalifornii, Lizzie. Powiedziała Laura. Jestem pewna, że Chester zamówiłby u ciebie jakieś scenariusze.
3: Nie.
2: Odparła Elizabeth. Nie chcę uciekać. Dlaczego miałabym to robić? Przecież Loki i Hel to tylko bajki, prawda? Postaci z bajek nie mogą zrobić nikomu krzywdy.
3: Lizzie,
2: odezwał się najdelikatniej jak mógł Miles.
3: Powinnaś zrozumieć, że mogą. Często to robiły i zrobią ponownie. I że ze wszystkich bajek, które mogła wybrać twoja siostra, ta o królowej śniegu jest chyba najbardziej przerażająca. Imię Loki może być ci obce, ale imię szatana chyba nie, prawda?
2: Mówimy o tego samego rodzaju zjawiskach. Jeśli Peggy wyobraziła sobie, że jest Gerdą, w takim razie wyobraża sobie również królową śniegu, ponieważ królowa śniegu jest nieodzowna dla jej zmagań. Bez królowej śniegu Gerda jest po prostu małą dziewczynką, która przyciska do zaszronionej szyby ciepłe monety, żeby zobaczyć, co dzieje się na ulicy. Widziałaś królową śniegu. Widziałaś ją na własne oczy. A jej imię brzmi Hel. Pogrzeb był bardzo skromny. Z Kanady wiał ostry północno-zachodni wiatr i nad otwartym grobem wirowały płatki śniegu. Elizabeth i Laura były zdumione, jak wiele przyjechało osób. Mary Kenneth Randall w inwalidzkim wózku, popychana przez wiecznie zrzędzącą murzynkę. Eugene O'Neill, dramaturg, stary, zmarznięty i sprawiający wrażenie nieszczęśliwego. Ashley Tibbet, wycieńczony, żółty, umierający na raka płuc. Sidney Perlman, który zwykł wyzywać Davida Buchanana na pojedynki w piciu martini w Algonquin i na ogół wygrywał. Marianne Craig Moore, poetka, która napisała Pangolina. Frederick Nash, lepiej znany jako Ogden, słynny kpiarz i prześmiewca, który tym razem nie deklamował jednak swoich dowcipnych wierszyków. Lekko spóźniony przybył ktoś jeszcze. Przy cmentarnej bramie zatrzymał się cicho niczym karawan wielki czarny Cadillac i wysiadł z niego tęgi, barczysty mężczyzna. Miał na sobie czarne palto z astrachańskim kołnierzem i kroczył, wspierając się na lasce ze srebrną gałką. Wielebny Bullock zaintonował właśnie słowa proch, niechaj w proch się obróci, kiedy nowo przybyły stanął przy grobie. Zdjął kapelusz i z gołą głową patrzył, jak grabarze składają trumnę Davida Buchanana w przemarzniętej ziemi. Jego włosy nie miały już barwy orzechowego cukierka. Przypominały teraz raczej pokrytą rdzą stal, a wąsy były bardziej obwisłe. Ale nie ulegało wątpliwości. Mieli przed sobą Johnsona Warda, słynnego niegdyś autora Gorzkiego Owocu. Ward poczekał, aż ceremonia dobiegła końca, a potem dał krok do przodu i wrzucił coś do otwartego grobu Davida Buchanana. Elizabeth obeszła z tyłu żałobników i wzięła go pod ramię. — Bronko — powiedziała.
3: — Mała Lizzie — odparł.
2: Moja mistrzyni w strzelaniu z balonów.
3: Pocałował ją.
2: Wciąż pachniał czystością i przyprawami.
3: Tak się cieszę, że przyjechałeś, powiedziała.
2: Nie widziałam cię od...
3: Zgadza się,
2: przyznał.
3: od czasu, kiedy złożyliśmy w grobie małego Bączka. Może powinniśmy przestać się spotykać na pogrzebach. Spojrzał w głąb grobu. Twój ojciec był dla mnie kimś bardzo drogim, wiesz o tym. To była prawdziwa frajda pisać. Dla takiego wydawcy. Nawet jeśli nie płacił za dużo. Tak bardzo zależało mu na tym, co robił. Wyjął chusteczkę i wytarł nos. Wiesz, co wrzuciłem do jego grobu? Pióro, które pożyczył mi podczas naszego pierwszego spotkania. Jakaś kobieta podeszła do mnie w Jack and Charlie's i poprosiła o autograf. Po raz pierwszy w życiu ktoś poprosił mnie o coś takiego i nie miałem nawet przy sobie pióra, więc Davey pożyczył mi swoje. Chciałem mu oddać, ale on powiedział, nie, zatrzymaj je. Oddasz mi, kiedy ludzie przestaną prosić cię o autografy. Zamilkł na chwilę, po czym podjął. No i przestali. Połowa z nich nie wie nawet, kim jestem. Tamte czasy odeszły dawno w przeszłość, a teraz odszedł także Davey. I może odzyskać swoje pióro. Elizabeth wzięła Bronko pod ramię i ruszyli razem w stronę bramy. Na pewno pracujesz nad czymś nowym, prawda? Zapytała. Margo powiedziała, że piszesz całkiem nową powieść o Arizonie. Bronko wzruszył ramionami. Powinienem ją pisać i prawdopodobnie będę musiał. Przepuściłem już całą zaliczkę. Kiedy upływa termin? Pod koniec roku, ale nie ma wielkiej nadziei, żebym go dotrzymał. Ile już napisałeś? Podniósł dłoń w rękawiczce, jakby chciał sprawdzić, jaki wycinek sceny obejmuje obiektyw kamery. Napisałem Johnson Ward, Czciciele Słońca. Potem napisałem rozdział pierwszy, a potem jeszcze Pearson siedział na ławce w samo południe, kiedy słońce nie rzuca żadnego cienia. Myślał o kobietach i o wódce, ale głównie o kobietach. Zapadło długie milczenie. Szli pod ramię, mrużąc oczy przed wiejącym prosto w twarz wiatrem. To wszystko? Zapytała Elizabeth. Bronko posłał jej zmęczone, żałosne, ojcowskie spojrzenie. To wszystko, Lizzie. Moja ty mistrzyni w strzelaniu z balonów. Ale nie mów ani słowa Rosji, bo wyrwie ze mnie flaki i przerobi je na struny do banjo. To wszystko, co napisałeś i masz oddać tekst do końca roku? To wszystko, co napisałem. Straciłeś po prostu wenę, ale to można przezwyciężyć. Nie, tu nie chodzi o wenę. Składa mi wizyty Billy. Billy? Bronko obejrzał się przez przyprószone śniegiem ramię. Mówiłem ci o Billim. To mój brat, ten, który umarł. Spotkałem go kiedyś na Kubie, a teraz pojawia się w Phoenix. Jak mogę pisać, skoro bez przerwy mnie nachodzi? Elizabeth pociągnęła Bronko za rękaw i zatrzymała w miejscu. Mówisz serio? Zapytała. Utkwił w niej zdesperowane spojrzenie. Oczywiście, że mówię serio, na litość boską. Nie chce zostawić mnie w spokoju. Wita, uważa, że zwariowałem. Mnie też wydaje się, że brakuje mi piątej klepki, kiedy próbuję pisać. Billy siada w moim pokoju, gapi się na mnie, przerywa i mówi, że o niego nie dbałem i pozwoliłem mu umrzeć. Mówi, że nie powinienem zarobić ani grosza, że jestem beztalenciem i kompletnym zerem. Nie opuszcza mnie nawet na moment do diabła. Mówiłeś na ten temat z kimś jeszcze? Rozmawiałem na ten temat z moim ogrodnikiem. Musiałem, bo zobaczył, jak kłócę się z Billim i zapytał, co się dzieje. Uwierzył ci, kiedy powiedziałeś, kim jest Billy? Dotarli do zaparkowanych przy bramie cmentarza samochodów. Obok nich przeszła Laura i Lenny. Lenny zacierał ręce z zimna. Dziwna sprawa, podjął Bronko. Powiedziałem mu tylko, że Billy jest moim bratem, a on odparł, nie powinien się pan zadawać z umarłymi. Umarli będą próbowali wszystkiego. Ktoś musiał mu powiedzieć, że twój brat nie żyje, może wita. Ale co ty byś pomyślała, gdybyś usłyszała, że kłócę się z kimś w ogrodzie, a ja powiedziałbym, że to mój brat? Doszłabyś chyba do wniosku, że kłócę się ze swoim drugim bratem, prawda? Nie pomyślałabyś, że chodzi o tego zmarłego. Laura podeszła do nich i wzięła Bronko pod ramię. Mój mistrz ryzykownej powieści, powiedziała i pocałowała go w policzek. No, no, uśmiechnął się Bronko. Zrobiłaś się całkiem duża, Lauro. Oczyszczoną ze śniegu alejką podjechała do nich siedząca na wózku inwalidzkim, otulona ciemnym pledem, Margaret Buchanan. Wózek popychał Simus, który nie wyglądał zbyt dobrze. Policzki miał blade, niczym kuchenne mydło, a oczy podbiegłe krwią. Na głowę włożył czarną wełnianą czapkę, która nadawała mu wygląd dużego, rozpieszczonego dzidziusia. Stanął obok nich, ale nie odezwał się ani słowem. Pod nosem wisiała mu lśniąca kropla. Margaret miała małe, okrągłe, przeciwsłoneczne okulary i czarny kapelusz z szerokim rondem.
4: Nie wiem, dlaczego David musiał odejść w taki mroźny dzień, zrzędziła. Zawsze był taki delikatny, ale teraz go nie ma. Mój Boże!
3: Czy nie robi z tego zbyt wielkiej afery?
4: Chodź, mamo, powiedziała Laura. W domu jest ciepłe jedzenie. Lepiej się poczujesz, kiedy coś zjesz.
3: Elizabeth podeszła do Simusa, wyjęła chusteczkę i wytarła mu nos. Nawet na nią nie spojrzał i nic nie powiedział.
4: Dobrze się czujesz, Simus?
3: Zapytała go delikatnie. Simus rzucił jej szybkie, ukradkowe spojrzenie, ale nadal się nie odzywał.
4: Stało się coś złego?
3: Pytała dalej.
4: Zrobiłam coś, co cię zdenerwowało?
3: Simus milczał przez bardzo długą chwilę, żując niczym gumę zimne poranne powietrze.
4: Nie śmiem powiedzieć,
3: wyznał w końcu.
4: Nie śmiesz czy nie chcesz? Wiem, co dzieje się z tymi, którzy się ośmielą.
3: Z tymi, którzy ośmielą się, co powiedzieć, Simus? Przewrócił oczyma ze strachu.
4: Nie śmiem powiedzieć, żeby nie wiem co. Po prostu nie śmiem.
3: Dobrze, więc co dzieje się z tymi, co mówią rzeczy, których ty nie śmiesz powiedzieć?
4: Dostają całusa,
3: odparł Simus.
4: Całusa od kogo?
3: Teraz już więcej cię nie pocałuję, bo zacałowałbym cię na śmierć. Elizabeth zadrżała i odwróciła się do Laury.
4: Co się stało?
3: Poruszyła bezgłośnie ustami Laura. Simus znowu cytował Królową Śniegu i Elizabeth wiedziała dobrze, o czym mówi. Pocałunki królowej były zimne jak lodowiec. Jej usta potrafiły wyciągnąć ostatni promyk ciepła z każdego serca. Simus zobaczył, jak bardzo Elizabeth jest zaniepokojona i złapał ją za rękaw.
4: Nie możesz nas winić, zawołał. Nie możesz nas winić, kocham cię, mimo że nie śmiem tego powiedzieć.
3: Elizabeth utkwiła w nim wzrok.

0: i go brakować bardziej niż potrafię to wyrazić. Był dla mnie w równym stopniu bratem jak wydawcą. Dziękuję, Miles, odparła Elizabeth. Swoją drogą mam nadzieję, że nie wystraszyłem pani wczoraj zbytnio tym, co powiedziałem. Skądże znowu dał pan nam przynajmniej jakieś wyjaśnienie tego, co się dzieje? Przeczytałem na ten temat trochę więcej, powiedział Miles. Istnieją pewne metody, za pomocą których można wyegzorcyzmować kogoś, kto prześladuje nas tworami swojej wyobraźni. Ludzie próbują to od czasu do czasu robić. Czy możemy porozmawiać o tym później? Zapytała Elizabeth. Nie chcę kazać im wszystkim czekać na tym mrozie. To bardzo proste, ciągnął Miles. Trzeba tylko wybrać sobie własnego fikcyjnego bohatera, który jest w stanie uporać się z nachodzącą nas postacią, wcielić się w tę postać i... Chodź, Lizzie, zawołała Laura. Zamarzniemy tu na śmierć. Elizabeth dotknęła jego ramienia. Porozmawiamy o tym później. Dziękuję, że pan przyszedł. Ojciec na pewno byłby panu bardzo wdzięczny.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Chinach musisz opiekować się rodzicami w podeszłym wieku. Zgodnie z prawem w Chinach dorośli są zobowiązani do opieki nad swoimi starzejącymi się rodzicami. To oznacza, że muszą zapewnić im zarówno fizyczne, jak i emocjonalne wsparcie. Ta regulacja jest częścią ustawy o ochronie praw i interesów osób starszych, które zostało zaktualizowane w 2013 roku. Ustawodawstwo to zobowiązuje dorosłe dzieci do regularnych odwiedzin swoich starszych rodziców. W przypadku niedochowania tego obowiązku rodzice mogą podać swoje dziecko do sądu i domagać się alimentów. Wprowadzenie tej ustawy było odpowiedzią na rosnący problem społeczny w Chinach spowodowany szybko starzejącą się populacją i migracją młodych ludzi do miast w poszukiwaniu pracy. W efekcie wiele osób starszych pozostawało bez opieki. Jednak pomimo obowiązków prawnych wciąż istnieją wyzwania w zapewnieniu należytej opieki nad starzejącymi się rodzicami. Z powodu presji społecznej i ekonomicznej wiele osób nie jest w stanie regularnie odwiedzać swoich rodziców lub zapewniać im odpowiedniej opieki. Ciekawostką jest to, że Chiny nie są jedynym krajem z takim prawem. W niektórych innych krajach, takich jak Singapur czy Indie, istnieją również prawa zobowiązujące dzieci do opieki nad swoimi starzejącymi się rodzicami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: No, nareszcie koniec z tym bilansem. Trzeba jeszcze przejrzeć bieżące rachunki i korespondencję. Parker, słucham.
3: Parker, jeżeli natychmiast pójdziesz do domu, przekonasz się, że mówię prawdę. Dzisiaj jest znakomita okazja.
2: To znowu pani. Kim pani jest? Halo! Odłożyła słuchawkę. Zwariowana pijaczka. To już chyba drugi tydzień, jak do mnie wydzwania. Jednak, jeśli mówi prawdę, to... Czerwony samochód doktora Millera przed domem. Jak mogłem dać się jej tak nabrać? No? Przyjechał jak zwykle z wizytą. A może Lucy poczuła się gorzej?
4: Lucy, przestań biegać nago po pokoju, bo jeszcze cię ktoś zobaczy przez okno.
5: I cóż z tego? Wszyscy wiedzą, że jesteś moim lekarzem.
4: Tak, tylko że moją specjalnością jest laryngologia.
6: William? Przecież miałeś być o 9:00.
2: Jak mogłaś, Lucy? Wysiadywałem całymi wieczorami w biurze, żeby zarobić na twoją kurację. A ty tymczasem...
6: Przepraszam cię, William.
2: Ty dziwko! Ty nędzna dziwko!
6: William! Nie! Nie strzelaj!
7: Pan oszalał!
2: Lucy, kochana! Ja nie chciałem! Ona nie żyje?
7: Uspokój się, Parker. Teraz już za późno.
2: To przez ciebie, draniu! To ty ją do tego namówiłeś! Pakuję ci kulę w łeb! Puść!
7: Zaraz cię puszczę! Odbiorę cię tylko na zabawkę!
2: Puść!
7: Tak, w porządku. Teraz możemy porozmawiać spokojnie. No i cóż pan najlepszego zrobił, Parker? Biedna Lucy. Niewiele brakowało, a i mnie by pan tak załatwił.
2: Puść ty!
7: No, spokojnie, Parker! Niech pan zacznie myśleć rozsądnie. Czyż pan nie wiedział, czym to pachnie? Przy okazji... Mnie pan też wpakował w tę całą historię.
2: Jestem mordercą. Zabiłem swoją żonę.
7: Dokąd pan dzwoni?
2: Na policję. Przyznam się do wszystkiego.
7: Zwariował pan. Odłóż słuchawkę, Parker. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed policją. Teraz obaj jesteśmy w to wplątani. Mój wóz od godziny stoi przed pańskim domem. A poza tym moja pielęgniarka wie, że poszedłem z wizytą do pańskiej żony. Niech się pan zastanowi. Grozi panu krzesło elektryczne. A mnie? Przez pańską gwałtowność cała moja kariera lekarska wisi na włosku. Jeśli pacjentki dowiedzą się o tym, co się tu zdarzyło, moja klinika zbankrutuje, a żona rzuci mnie i zabierze wszystkie pieniądze. Nawet gdybym teraz stąd wyszedł, to i tak policja ustali dokładnie godzinę śmierci Lucy. I nie będę miał żadnego alibi. Dlatego póki czegoś nie wymyślimy, będę musiał panu dotrzymać towarzystwa.
2: Rzeczywiście. Co ja najlepszego zrobiłem?
7: Trochę za późno się pan opamiętał. Ale skąd do diabła przyszła panu do głowy myśl, żeby akurat dzisiaj wrócić wcześniej do domu?
2: To przez te anonimy. Otrzymywałem tajemnicze telefony od jakiejś kobiety. Trwało to już... Ze 2 tygodnie. Wmawiała mi przez ten cały czas, że,
8: że Lucy zdradza mnie od dawna z jakimś facetem. Ale za każdym razem, gdy dzwoniła, była pijana, więc myślałem, że to jakaś wariatka. Długo nie wierzyłem, że mówi prawdę. Dzisiaj postanowiłem się jednak przekonać i...
7: Mówi pan, że była pijana?
8: Tak.
7: W takim razie sprawa wygląda jeszcze bardziej poważnie, niż myślałem.
8: Jak to?
7: O ile pan nie kłamie, to wszystko wskazuje na to, że dzwoniła do pana Adela, moja żona.
8: A?
7: Kiedy zdała sobie sprawę z tego, że nie może już liczyć na moje względy, zaczęła coraz częściej zaglądać do kieliszka.
8: Aha.
7: Zamyka ją nawet w domu, bo mi wstyd przed ludźmi. Nie pamiętam, kiedy widziałem ją trzeźwą. Ale nie sądziłem jednak, że doszła już do takiego stanu, żeby czyhać na moje życie. Tak, teraz wszystko jest jasne. Nasyłając tu pana, liczyła na to, że za jednym zamachem pozbędzie się i mnie, i swojej rywalki. Sprytnie to obmyśliła.
8: No, tak, ale dlaczego akurat mnie wybrała na swego mściciela? O ile wiem, nie jestem pierwszym mężem, któremu przyprawił pan rogi.
7: Bo pan jest porywczy, wiedziała o tym. Przecież nieźle załatwił pan Brauna, kiedy w zeszłym roku na przyjęciu przystawiał się do Lucy. Adela wiedziała też, że bardzo pan kocha żonę. Miała więc wszelkie powody, aby przypuszczać, że jeśli złapie pan Lucy na gorącym uczynku, może pan popełnić nawet zbrodnię z zazdrości. I nie pomyliła się.
8: Co teraz będzie?
7: Czy ja wiem? Musimy się zastanowić. Miał pan szczęście, że i mnie pan nie kropnął. Wtedy z pewnością wylądowałby pan na krześle elektrycznym.
8: Ja...
7: Parker, nie rób takiej przerażonej miny. Zaraz coś wymyślimy. Ja też jestem w sytuacji bez wyjścia. Jeżeli Adela dowie się, że wyszedłem stąd żywy, na pewno wymyśli inny sposób, aby się mnie pozbyć.
8: Tak.
7: W najlepszym przypadku wykorzysta skandal i puści mnie z torbami, bo wszystkie pieniądze należą do niej, niestety.
8: Czy nie można by powiedzieć, że to był wypadek? No, gdybyśmy upozorowali samobójstwo Lucy lub, ja wiem, no, powiedzieli, że zastrzeliła się niechcący sama, ponieważ nie umiała obchodzić się z bronią.
7: Nie, to bez sensu. Co? Sama sobie strzeliła w serce z tej odległości i pod tym kątem niemożliwe.
8: Tak, to prawda.
7: Ale zaraz, mam lepszy pomysł. Widzi pan ten stalowy drążek, na którym wisi firanka?
8: Tak, tak.
7: Mogłoby to wyglądać tak, jakby Lucy podczas wieszania firanek spadła ze stołka i wbiła sobie drążek w pierś.
8: Ach.
7: Kulę oczywiście przedtem usunę.
8: Tak.
7: Mówię ci, stary, że warto spróbować.
8: No, i jest pan lekarzem, no... A czy rzeczywiście sądzi pan, że policja da się na to nabrać?
7: Całą prawdę, wtedy tylko dałoby się ustalić, gdyby trupa pańskiej żony dokładnie zbadano, ale...
8: Tak.
7: Tego da się uniknąć, jeśli zabiorę ciało Lucy do swojej kliniki.
8: Ach.
7: Wyciągnę drążek z rany i sam wystawię kartę zgonu. Poza tym możemy obydwaj zaświadczyć, że będąc na schodach, słyszeliśmy, jak Lucy krzyknęła, spadając ze stołka. A kiedy weszliśmy do pokoju, leżała już martwa obok okna.
8: Tak, no, a jak się pan wytłumaczy przed pańską żoną? Przecież ona o wszystkim wie.
7: Tak, ma pan rację. Jej nie będzie można nic mówić. Nie dość, że wiedziała o moim romansie z Lucy, to wiedziała również i o tym, że pańska żona nie znosiła wszelkich prac domowych i nigdy nie próbowałaby sama wieszać firanek.
8: No właśnie.
7: Przypuszczalnie zawiadomi o tym policję. Tak, więc pozostaje? Pozostaje tylko...
8: Jak? Ach, rozumiem. Sądzi pan, że pańską żonę trzeba również?
7: Niestety. Jest to dla nas jedyne wyjście.
8: Jak pan zamierza to zrobić?
7: Upozorujemy samobójstwo.
8: Ach, tak.
7: Wiele osób wie, że mam częste przygody z kobietami. Adela popełni więc samobójstwo z zazdrości. Mamy mały domek w górach. Uśpię Adelę chloroformem, potem zawiozę ją tam, otworzę gaz,
8: tak?
7: I zostawię ją z napisanym na maszynie i podpisanym przez nią listem pożegnalnym.
8: Aha.
7: Potem pojadę do Margaret. To moja pielęgniarka i pomocnica. Bardzo mnie lubi i na pewno zgodzi się w razie czegoś zaświadczyć, że całą noc spędziłem w jej mieszkaniu. Co? Doskonałe alibi. Nie sądzi pan?
8: Rzeczywiście. Ale, ale jak zdobędzie pan podpis żony na tym liście, to?
7: Jak pan już wie, Adela lubi sobie popić. Dam jej do podpisania polisę ubezpieczeniową wraz z czystą kartką papieru. Podpis będzie nieco chwiejny, ale nikt nie będzie przecież wymagał od samobójczyni, aby tuż przed śmiercią myślała o wyraźnym podpisywaniu się.
8: Doskonale pan to obmyślił. Uratował mi pan życie. No, nie wiem, jak mam panu dziękować.
7: Odłóżmy grzeczności na później. Teraz musimy jak najszybciej zająć się Lucy. Przewiozę ją do kliniki, a jutro trzeba będzie pozbyć się Adeli.

0: Parker, słucham.
1: Parker?
0: Tak, Parker, słucham.
1: No, tu Miller.
0: Tak. Ach, tak.
1: Z Patelą nie wszystko poszło tak, jak zamierzałem. Muszę skorzystać z pańskiej pomocy.
0: Tak, co mam robić?
1: Halo?
0: Tak, co mam robić?
1: Jestem teraz w budce telefonicznej na autostradzie, niedaleko naszego domku.
0: Tak.
1: Musi pan tu jak najszybciej przyjechać.
0: Rozumiem. Rozumiem, już jadę.
2: No, dobrze, że pan już jest. Tylko niech pan się nie przerazi. Posadziłem ją w fotelu.
0: Aha. Widzę, że już ją pan uśpił. Powiedział pan przez telefon, że są jakieś trudności.
2: Teraz już nie, drogi przyjacielu.
0: Jak długo będzie nieprzytomna?
2: Zawsze. Niech pan jej się dobrze przyjrzy.
0: Jak to? Ależ

0: A gdy jej to dyktowałem, nie wiedziała, co robi.
1: Co to za żarty?
0: Niech pan spojrzy na ten przedmiot, który trzymam w lewej ręce. To jest klucz od pańskiego domu. Lucy dała mi go przed kilkoma miesiącami. Policja odnajdzie go jutro w torbie Adeli, a jej samobójstwo i pańska śmierć będą w pełni umotywowane.
1: Nie zrobi pan tego.
0: Ciekaw jestem, kto mi zabroni. W tej chwili jest mi pan potrzebny wyłącznie w charakterze nieboszczyka. Bo gdybym upozorował samobójstwo Adeli w wersji, jaką ustaliliśmy poprzednio, policja i tak skierowałaby swe podejrzenia na mnie. Śmierć kochanki i żony w tak krótkim czasie. Wystarczyłoby zrobić ekshumację zwłok Lucy.
2: Wydawało mi się, że jesteśmy wspólnikami.
0: Teraz już nie. Pan za zabójstwo w afekcie, o czym pan nie pomyślał, dostałby łagodniejszy wymiar kary. Natomiast ja... Jest pan w tej chwili tylko niewygodnym świadkiem. A pański trup obok zwłok mojej żony będzie stanowił dla mnie doskonałe alibi.
2: Nie, ależ to szaleństwo!
0: Niech pan się nie rusza! Ja nie popełniam omyłek.

0: Margaret. Przygotuj mi coś zimnego do picia.
1: Dobrze, kochanie.
0: Ostatnie przeżycia zupełnie mnie rozstroiły. I pomyśleć tylko, że Adela całymi miesiącami udawała zazdrosną żonę, gdy tymczasem podkuchiwała się w parkerze.
1: Tak, to rzeczywiście zdumiewające.
0: Policja przypuszcza, że po śmierci Lucy Adela zażądała, aby Parker się z nią ożenił, a on prawdopodobnie odmówił i wtedy posunęła się aż do... Nie. Jeszcze teraz nie mogę o tym mówić spokojnie.
1: Tak, to straszne. Napij się troszeczkę tego soku i nie denerwuj się tak, kochanie. Ostatecznie wszystko jest już za nami. Możemy rozpocząć nowe życie.
0: Tak, masz rację. Najważniejsze jest to, że mam czyste sumienie. No a przy tym mogę wreszcie dysponować pieniędzmi bez oglądania się na Adele. Byłbym zapomniał. Mam dla ciebie mały prezencik.
1: O. Tak?
0: O, proszę.
1: Ojej! Jaka piękna, brylantowa kolia.
0: Tak, to mój pożegnalny prezent. Chciałbym, abyś mnie mile wspominała. Byłaś moją najlepszą pielęgniarką, no i łączyły nas pewne sprawy osobiste. Była strasznie minutka, Margaret. A teraz mam zamiar opuścić to miasto. Sprzedam klinikę i przeniosę się gdzie indziej. Tu wszystko przypominałoby mi te straszne wydarzenia.
1: Jak to... I nie zabierzesz mnie ze sobą?
0: O, lubię cię bardzo, Margaret, ale teraz wybacz, moja droga, twoja obecność również przypominałaby mi te tragedie, którą przeżyłem.
1: No, przecież powiedziałeś mi niedawno, że gdyby nie Adela, od której jesteś uzależniony finansowo, ożeniłbyś się ze mną. No i teraz, kiedy jej nie ma...
0: Tak, ale zmieniłem zdanie. Nie mam zamiaru żenić się po raz drugi.
1: Ach, tak. Obawiam się jednak, że... Mimo tego postanowienia będziesz musiał się pogodzić z moją obecnością przy tobie.
0: Co?
1: Do końca życia.
0: Co to znaczy, Margaret? Nie lubię natrętnych kobiet. Zapamiętaj to sobie. Nie ożenię się z tobą i nie mam zamiaru dłużej rozmawiać na ten temat.
1: Nawet gdybym ci powiedziała, że to ja dzwoniłam do Parkera w sprawie jego żony?
0: Ty?
1: Myślisz, że to tak trudno udawać głos pijanej kobiety? Trzeba ci wiedzieć, że Adeli już od dawna wystarczał alkohol. Było jej wszystko jedno, czy uganiasz się za spódniczkami, czy nie uganiasz się.
0: No, ale przecież Parker mógł mnie też zabić.
1: Mógł to zrobić, oczywiście. Było to pewne ryzyko z mojej strony, ale nie nazbyt wielkie. Starałam się wszystko obliczyć możliwie jak najdokładniej. Celem mojego działania była śmierć Adeli, ale chciałam to osiągnąć tak, aby nie zwracać na siebie uwagi policji, rozumiesz? Poza tym, znając twój niestały charakter, kochanie, wolałam zabić Adelę twoimi rękami. Tylko wtedy uznałbyś we mnie równorzędnego partnera, prawda? No powiem. Wiedziałam jednocześnie, że nie zamordujesz jej bez określonego powodu i dlatego napuściłam Parkera na ciebie i Lucy. Cały czas wmawiałam biednemu Parkerowi, że to Lucy prowokuje mężczyzn. Chodziło o to, żeby dobrał się najpierw do skóry swojej żonie i żebyś ty miał czas go unieszkodliwić.
0: A zaraz, Adela, gdyby Parker nie powiedział mi o

0: tych anonimowych telefonach, Adela żyłaby jeszcze. Twój plan nie powiódłby się.
1: Musiał ci powiedzieć. W chwili śmierci Lucy byliście w podobnej sytuacji. Musieliście zostać wspólnikami. Zawsze mnie pogardzałeś, Edgar. Traktowałeś mnie jak głupią gęś, którą można mieć na każde zawołanie. Ale teraz ożenisz się ze mną, prawda?
0: Tak ci na tym zależy? A może, wolałabyś połowę moich pieniędzy?
1: Jako twoja żona będę ich miała pod dostatkiem. Ale przede wszystkim chcę mieć ciebie, słyszysz? Wyłącznie dla siebie. I teraz już mogę być spokojna, że nie wymkniesz mi się z rąk.

Matko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Jak to w ogóle możliwe? Wszystko, o czym kiedykolwiek myśleliśmy, już gdzieś istnieje. To bezpośrednia droga do świata fantazji. Nie wyciągaj jednak pochopnych wniosków. Rzeczywistość jest znacznie dziwniejsza, niż jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. Zacznijmy od mechaniki kwantowej. Nawet Albert Einstein uznał, że prawa mikrokosmosu są tak obce zdrowemu rozsądkowi, że czasami czuł się, jakby patrzył w twarz szaleństwa. Jednak czas pokazał, że dziwność kwantowa nie jest kaprysem, ale fundamentalnym elementem budulcowym wszechświata. Efekt obserwatora jest od dawna znany w fizyce kwantowej. Cząstka zachowuje się jak fala, dopóki nikt jej nie obserwuje, a następnie wydaje się decydować o tym, by stać się cząstką, gdy jest obserwowana. Okazuje się, że sam akt uwagi, sama myśl o cząstce zmienia jej rzeczywistość. Nie jest to filozofia z fotela, ale wyniki tysięcy prawdziwych eksperymentów. Co więcej, w 2022 i 2024 roku pojawiły się nowe sensacyjne badania w dziedzinie holonomii kwantowej, złożonej dziedziny, w której stany systemów zależą od historii ich obserwacji. Naukowcy zaczęli poważnie dyskutować nad ideą, że rzeczywistość nie istnieje po prostu biernie, ale jest kształtowana przez presję informacji, które sami do niej wnosimy. Tak, to my, nasze myśli, akty uwagi i oczekiwania. A jeśli myśl jest w stanie zmienić stan kwantowy cząstki, co powstrzymuje nas przed przyjęciem następującego założenia? Każda myśl jest niewielkim aktem tworzenia lub, być może, aktem odkrywania czegoś, co już istnieje. Innymi słowy, wszystko, o czym kiedykolwiek myślałeś, od najśmielszych marzeń po najdziwniejsze przypadkowe fantazje, już gdzieś istnieje, już oddycha, już istnieje w jakiejś wersji rzeczywistości, która obecnie jest poza naszym zasięgiem. Czas obalić kolejny mit. Mózg nie jest fabryką myśli. Coraz więcej danych wskazuje, że jest on raczej odbiornikiem, anteną zdolną do łączenia się z istniejącymi źródłami informacji, a nie twórcą od podstaw. I to, bądźmy szczerzy, wywraca cały obraz świata do góry nogami. W połowie XX wieku tacy tytani jak Karl Pribram i David Bohm wysunęli śmiałą hipotezę. Mózg działa na zasadzie hologramu, odczytując informacje z otaczającego go pola w postaci wzorów interferencyjnych. Nie wymyślamy pomysłów, dosłownie je odbieramy, tak jak radio odbiera sygnały z fal radiowych. Pomysły, obrazy, rozwiązania. Wszystko to może już istnieć, rozproszone w oceanie rzeczywistości, dostępne dla każdego, kto wie, jak dostroić się do odpowiedniej częstotliwości. I tu pojawia się najciekawsza część. Współczesne badania neurobiologiczne zaczynają potwierdzać tę koncepcję. Eksperymenty przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że w momentach twórczej inspiracji i wglądu mózg aktywuje obszary odpowiedzialne nie za świadome myślenie, ale za podświadome postrzeganie szerokich powiązań. Innymi słowy, kiedy nagle coś rozumiemy, nie jest to wynikiem kalkulacji, ale raczej nagłym odbiorem długo przygotowywanych informacji. Teraz wyobraź sobie, że jeśli mózg jest rzeczywiście odbiornikiem, to myśli, które przychodzą ci do głowy, nie zawsze są twoimi myślami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mogą być elementami innej rzeczywistości, innej wersji wydarzeń, które już miały miejsce gdzie indziej. To wiele wyjaśnia. Od przypadkowych proroczych snów po dziwne odczucia, gdy obrazy, pomysły lub rozwiązania pojawiają się w twojej głowie jakby znikąd. Nie są to przebłyski szaleństwa, ale przebłyski istnienia. A jeśli wszystko, co uchwycimy, już gdzieś istnieje, być może jesteśmy znacznie bliżej nieskończoności, niż ośmielamy się myśleć. Co jeśli wszystko, co przemknęło przez naszą wyobraźnię, od nieszkodliwych fantazji po najdziksze koszmary, już gdzieś się dzieje? Na pierwszy rzut oka wydaje się to science fiction. Ale jak pokazuje historia nauki, najdziwniejsze pomysły często okazują się tylko zapowiedzią przyszłości. W 1957 roku młody fizyk Hugh Everett III zaproponował coś, co początkowo uznano za szaleństwo – teorię wielu światów. Zgodnie z jego hipotezą, za każdym razem, gdy dochodzi do wyboru kwantowego, na przykład cząstka skręca w lewo lub w prawo, rzeczywistość dzieli się na obie wersje. W jednym wszechświecie wydarzenie przebiega zgodnie z jednym scenariuszem, w innym zgodnie z innym. I tak dalej, w nieskończoność. Teraz proszę zwrócić uwagę. Jeśli rzeczywistość dzieli się w każdej chwili, to istnieje nieskończona liczba wersji wydarzeń, w tym wszystko, co można sobie wyobrazić. Nagle wyobraziłeś sobie dziwne miasto na wodzie. Gdzieś to miasto istnieje. Wyobraziłeś sobie rozmowę z osobą, która dawno odeszła. W jednej z gałęzi wszechświata ta rozmowa odbywa się właśnie teraz. Aby uczynić to bardziej obrazowym, przypomnijmy prosty, ale wymowny przykład. Efekt Mandeli. Miliony ludzi na całym świecie są przekonane, że pamiętają fakty, które rzekomo nigdy nie miały miejsca. Na przykład, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80., chociaż w naszej wersji historii żył do 2013 roku. Albo że w starych kreskówkach były sceny i frazy, które oficjalnie nie istnieją. Niektórzy naukowcy, choć ostrożnie, przyznają, że takie zjawiska mogą być wspomnieniami alternatywnych rzeczywistości, z którymi czasami krzyżuje się nasza świadomość. Dodajmy do tego badania z 2023 i 2024 roku w dziedzinie dekoherencji kwantowej, gdzie fizycy po raz pierwszy bezpośrednio modelowali stan superpozycji dla układów makroskopowych. Staje się jasne, że idea wielu światów nie wydaje się już bajką z książek w miękkiej oprawie. Mówiąc prościej, twoje najdziwniejsze myśli mogą nie być wytworem wyobraźni. Są one echem istniejących scenariuszy rozgrywających się w innych warstwach rzeczywistości. Wiele osób wyobraża sobie świadomość jako coś lokalnego, zamkniętego w czaszce, ograniczonego granicami aktywności neuronowej. Ale co, jeśli jest to tylko niewielka część ogromnego obrazu? Co, jeśli świadomość nie jest tylko produktem mózgu, ale polem obejmującym cały wszechświat? A ty nie jesteś obserwatorem, ale żywym punktem tego pola. Rozumiem, że pomysł ten brzmi niemal mistycznie, ale ku zaskoczeniu wielu osób nauka zaczyna zbliżać się do tej koncepcji. W fizyce kwantowej od dawna znane są pola, takie jak kwantowe pole elektromagnetyczne, z którego powstają fotony. Cząstki nie są bytami, ale zaburzeniami w polu. Pojawiają się i znikają, ale samo pole jest wieczne, pierwotne i wszechobecne. Obecnie filozofowie zajmujący się świadomością i fizyką kwantową coraz częściej zadają pytanie: a co jeśli świadomość działa na tej samej zasadzie? Co jeśli jesteśmy wybuchami w jakimś kwantowym polu świadomości, które wiecznie istnieje w tle rzeczywistości? W latach 20. XXI wieku szczególny oddźwięk wywołała koncepcja zwana Orchestrated Objective Reduction, ORCHR, opracowana przez Rogera Penrose'a i neurofizjologa Stuarta Hameroffa. Zaproponowali oni, że procesy kwantowe w mikrotubulach neuronów mózgowych mogą nie być przypadkowe, ale świadomie kontrolowane i, co najważniejsze, powiązane z ogólnym tłem kwantowym. Innymi słowy, mózg nie tworzy świadomości, ale synchronizuje się z nią jak kamerton. W 2022 roku grupa fizyków z MIT i Uniwersytetu w Zurychu przeprowadziła serię eksperymentów symulujących zachowanie splątanych stanów kwantowych w warunkach podobnych do systemów biologicznych. W rezultacie zarejestrowano stabilne, spójne oscylacje kwantowe, które utrzymywały się przez mikrosekundy 100 razy dłużej niż wcześniej sądzono. Oznacza to, że materia ożywiona może rzeczywiście utrzymywać stan kwantowy, a zatem może uczestniczyć w globalnej interakcji kwantowej. Jeśli tak jest, to nie jesteś zamknięty w sobie. Jesteś otwartym systemem, częścią kolosalnego, niewidzialnego pola, w którym myśli, emocje, a nawet intuicje są wibracjami pochodzącymi z każdego miejsca. Jesteś dosłownie połączony ze wszystkim, co istnieje. Dlatego są chwile, kiedy czujesz ból innej osoby oddalonej o tysiące kilometrów. Dlatego czasami otrzymujesz odpowiedź na pytanie, którego nawet nie zdążyłeś sformułować. Dlatego podczas medytacji i świadomych snów wydaje ci się, że trafiasz do miejsca, w którym wszystko już istnieje, ponieważ już tam jesteś. Nie jesteś gościem w tym polu, jesteś nim. Czy znasz to uczucie? Przez głowę przemknęła ci dzika, absurdalna, pozornie przypadkowa myśl. I odrzuciłeś ją, bzdura, błahostka, wymyślona z niczego. Teraz spróbuj spojrzeć na to z innej perspektywy. A co jeśli żadna myśl nie pojawia się tak po prostu? A co jeśli nawet twoje najdziwniejsze ulotne obrazy nie są fikcją, ale dostępem do już istniejących informacji, które są absolutnie realne gdzieś indziej, nawet jeśli nie w twojej rzeczywistości? Od wieków jesteśmy przyzwyczajeni do idei, że wyobraźnia jest tylko grą umysłu. Jednak wraz z rozwojem kwantowej teorii informacji wszystko staje się znacznie bardziej interesujące. W fizyce kwantowej istnieje pojęcie pola informacyjnego, niewidzialnej, ale fundamentalnej struktury, w której przechowywane są już wszystkie informacje o cząstkach, ich stanach i możliwych ścieżkach. Nie jest to teoria dotycząca próżni. W eksperymentach z kwantowym splątaniem i teleportacją informacji naukowcy obserwują, jak informacje są przekazywane natychmiastowo i jak system wie, co wybrać, jeszcze zanim zaobserwujemy wynik. To tak, jakby gdzieś istniała baza danych rzeczywistości, z którą połączona jest każda cząstka. Jeśli informacje mogą istnieć bez nośnika w postaci pola, dlaczego nie mogą istnieć również myśli? Od 2015 roku grupa fizyków i kognitywistów pod kierownictwem Giulio Tononiego bada, w jaki sposób świadomość może być formą informacji. Zgodnie z tą teorią, każda zamknięta grupa informacji, zdolna do samoświadomości, wykazuje już właściwości świadomości. W konsekwencji formy myślowe nie są fantomami, ale quasi-bytami, które można rejestrować, wizualizować, a może nawet odtwarzać. W 2021 roku naukowcy z Cambridge wykorzystali rezonans magnetyczny z ulepszoną aktywnością wyobraźni i odkryli, że mózg aktywuje te same obszary, co podczas fizycznego postrzegania rzeczywistości. Innymi słowy, mózg nie rozróżnia tego, co wyobrażone, od tego, co rzeczywiste. To, co właśnie sobie wyobraziłeś, dla mózgu już się wydarzyło. A jeśli mózg jest odbiornikiem informacji, jak wspomniałem wcześniej, to być może rzeczywiście połączyłeś się z istniejącym wydarzeniem, tylko w innej rzeczywistości informacyjnej. Więc następnym razem, gdy pojawi się w twojej głowie pozornie bezsensowna myśl, dziwna fabuła, niesamowity obraz lub coś nielogicznego, nie spiesz się, aby to odrzucić. Być może to nie ty to wymyśliłeś, ale to wybrało ciebie. Jesteśmy przyzwyczajeni do przypisywania snów, przebłysków przeczuć i tajemniczych déjà vu sztuczkom mózgu, takim jak zmęczenie, wyobraźnia, brak podstaw. Ale im głębiej nauka bada naturę rzeczywistości, tym bardziej staje się to jasne. Zbiegi okoliczności mogą mieć znacznie większe znaczenie, niż nam się wydaje. W centrum współczesnego postrzegania rzeczywistości coraz bardziej widoczna staje się jedna idea. Wszystkie informacje istnieją już w polu kwantowym lub strukturze wieloświata wszechświata. Czasami, podobnie jak w przypadku zwarcia, uzyskujemy dostęp do tych danych, omijając zwykłe prawa przestrzeni i czasu. Na przykład zjawisko déjà vu. To dziwne uczucie, jakbyś już był w tym miejscu lub doświadczył tej sytuacji. W 2021 roku neurofizjolodzy z Uniwersytetu Colorado przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że u osób doświadczających częstych déjà vu podczas przebłysku aktywowane są obszary mózgu związane z przetwarzaniem informacji prognostycznych, a nie pamięcią, jak wcześniej sądzono. Innymi słowy, mózg nie pamięta przeszłości, ale przewiduje możliwą przyszłość i porównuje ją z chwilą obecną. To tak, jakbyś nieświadomie odebrał sygnał o możliwym przebiegu wydarzeń. A co ze snami? W 2020 roku Massachusetts Institute of Technology przeprowadził serię badań z wykorzystaniem technologii ukierunkowanego snu. Ochotnikom przed snem pokazano obrazy i podsunięto pomysły, a następnie naukowcy zarejestrowali, w jaki sposób mózg przetwarzał te obrazy w snach. Wyniki były naprawdę szokujące. Mózg nie tylko zapamiętywał, ale także przewidywał możliwe

Innymi słowy, ciało reagowało, zanim umysł zdawał sobie sprawę z zagrożenia. To tak, jakby gdzieś w głębi duszy potrafiliśmy z wyprzedzeniem odczytać prawdopodobny przebieg wydarzeń. Niesamowite. Kiedy połączymy to wszystko, otrzymujemy oszałamiający obraz. Sny, przeczucia, déjà vu nie są to przypadkowe zakłócenia w mózgu, ale prawdziwe wycieki informacji z kwantowego pola możliwości, gdzie każda z nich może już gdzieś istnieć. Kiedy więc śnisz coś dziwnego lub twoje serce nagle zaczyna bić szybciej bez powodu, posłuchaj. Być może uchwyciłeś przyszłe echo innej rzeczywistości, które jeśli chcesz, możesz nawet nauczyć się rozszyfrować. Ale czy myśl niewidzialna, ulotna, nieważka i bezkształtna może zmienić rzeczywistość? Po pierwsze, istnieje eksperyment kwantowy, który dosłownie trafił do podręczników. W słynnym eksperymencie z podwójną szczeliną, przeprowadzonym po raz pierwszy przez Thomasa Younga, a następnie udoskonalonym w XX wieku, elektrony zachowywały się inaczej w zależności od tego, czy były obserwowane. Kiedy nikt nie obserwował cząstek, wykazywały one właściwości falowe, rozprzestrzeniając się jednocześnie w wielu miejscach. Jednak gdy tylko naukowcy włączyli detektory i zaczęli śledzić trajektorię, cząstki wydawały się przestraszone i zaczęły zachowywać się jak obiekty o określonej trajektorii. Okazuje się, że obserwacja zmieniła wynik lub innymi słowy akt świadomej koncentracji wpłynął na zachowanie materii. Ale to nie wszystko. W 2007 roku przeprowadzono eksperyment o nazwie The Global Consciousness Project, w którym tysiące ludzi na całym świecie próbowało mentalnie wpłynąć na generatory liczb losowych. Statystyki zebrane przez 25 lat dały naprawdę oszałamiający wynik. Intencja naprawdę wpłynęła na wynik w określonym kierunku. Nie za każdym razem, nie natychmiast, ale statystycznie istotnie. I tu pojawia się interesująca kwestia. Czy to możliwe, że nasze myśli nie są tylko reakcją na świat, ale dźwignią, która uruchamia mechanizmy wydarzeń? Wyobraźmy sobie, że rzeczywistość jest płynnym szkłem. Dopóki na nią nie patrzymy, jest płynna i niepewna. Ale gdy tylko skupimy na niej uwagę, zadamy pytanie, sformułujemy oczekiwanie, szkło zaczyna się zestalać, przyjmując formę silnej intencji. Myśl nie jest tylko obserwatorem, myśl jest rzeźbiarzem. W tym miejscu warto przypomnieć jedno uderzające zjawisko z psychologii, efekt placebo. Pacjentowi podaje się placebo, ale jest on przekonany, że jest to lek, a organizm zaczyna się leczyć, mimo że tabletka nie zawiera ani grama substancji czynnej. Nie jest to tylko autohipnoza, ale kształtowanie biochemii przez myśli. Istnieją tysiące takich przykładów. Oto jeden z najnowszych. W 2023 roku naukowcy ze Stanford zarejestrowali, jak wiara pacjenta w skuteczność terapii zwiększyła aktywność układu dopaminergicznego bardziej niż sama terapia. Innymi słowy, intencje i oczekiwania mogą mieć większy wpływ niż działania. I nie jest to magia, to neurofizyka. Mechanika kwantowa i teoria informacji zaczynają mówić o tym samym. Nie jesteś tylko częścią rzeczywistości, jesteś jej współautorem. Każda myśl, każde przekonanie, każde wewnętrzne tak lub nie może być małą monetą wrzuconą do mechanizmu wszechświata, zmieniającą wynik wydarzeń przynajmniej o odrobinę. Ale odrobina po odrobinie, a przed tobą pojawia się zupełnie inny świat. Więc następnym razem, gdy powiesz sobie, to tylko myśl, przestań, może to nie jest tylko myśl. Być może było to polecenie skierowane do rzeczywistości. Pomysł, że wszystko, o czym myślimy, już istnieje, może wydawać się piękną filozoficzną metaforą. Jednak krok po kroku, przykład po przykładzie, coraz trudniej jest odrzucić ten szokujący wniosek. Teoria ta może być znacznie bliższa prawdy, niż chcielibyśmy sądzić. Nauka już teraz skłania nas do przekonania, że rzeczywistość jest plastyczna, a nie statyczna. Że świadomość nie jest produktem materii, ale aktywnym uczestnikiem jej tworzenia. Że w polach kwantowych, gdzie czas i przestrzeń tracą swoje zwykłe znaczenie, myśli i prawdopodobieństwa przeplatają się, tworząc nieskończoną sieć możliwości. Nie błąkasz się po z góry wytyczonej mapie istnienia. Jesteś częścią siły, która rysuje tę mapę. Sny, przeczucia, zbiegi okoliczności nie są błędami w systemie, ale małymi oknami na głębszą rzeczywistość, gdzie każdy obraz, który masz, każdy przebłysk inspiracji już istnieje gdzieś w postaci energii.

energii, informacji lub samej tkanki przestrzeni. Oznacza to, że pytanie brzmi teraz inaczej. Czy to, o czym myślałeś, istnieje? I jak silnie zdecydujesz się to zamanifestować? W tej nowej wizji świata znana granica między wyobraźnią a rzeczywistością znika. Twoja świadomość jest pomostem między światami. Jest pędzlem artysty dotykającym płótna wszechświata. Być może w głębi duszy zawsze o tym wiedziałeś. Świat czeka, możliwości czekają. Już jesteś twórcą, pozostaje tylko uwierzyć.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

0: Nadjeżdża w wózku.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620 2620